0: Josepo Jedi.
1: Volví Roma, Evo Jedi, Evo Jedi.
0: Otros niveles musicales.
2: 91.3. 91.3.